mulavi wedo panjiko nyamasa ukwanisa kusara sura takwanisa kujijiswa zvizinji ngondava zvitendehwa zvatina zvetusu vana vadoko itusu tina zvitendehwa chokutamba chokuha chokujija zvizinji zvitendehwa zvatakwanisa kumenengehwa pakati pomulavi wedu pomwe pakati pomulavi uu kuti tikwanise kuziviswa ngozvapi zvitendehwa zvatinazvo pokutanga mudoni wedu wakwanisa kuvona zvakanyohwa kuti akwanise kumenenga kuna imwimwe mwese ngozvapi zvitendehwa zvatinazvo wari vadoni vangu ndinoda kubhuya padoko ngondava yokuenda kunyumba zvijijo kubvunja kuna vadoni vangu kuti kuenda kunyumba zvijijo zvausvone ngokuti kunyumba zvijijo tinojijisa kumenenga kuvona zvakanyohwa zvizinji zvatinokwanisa kujijiswa nevajijisi vedu kana tingaenda kunyumba zvijijo itusu tingahwirira kanyi tinodikana kubata mabuku edu tivone zviye zvatakwanisa kujijiswa panjiko ndoyo iya pomwe tikwanise kuita matepese yedu pomwevo tikwanise kuviga zvese zviya zvatakwanisa kujijiswa nomujijisi wedu kunyumba zvijijo nokudeya vadoni vangu njaushone kuti tusu tiende kunyumba zvijijo titambe pomwe tingaenda kunyumba zvijijo masuite aya tinokwanisa kutenga ativiri kusiya mapepa parasho ndandanda parivanje venyumba zvijijo tinodikana kutora tienda kubhadhiriya rinoshejehwa svina tienda kosheja kana ngatiende paya paduri tienda kosheja svina iya yemarebhusadho aya tinonga tatenga yemasuiti nezvizinji zviya zvatinodakarira tisu pamwoyo wedu kana tingaenda kunyumba zvijijo ativiri kuita mushambo wokubojera mabotiri tochidira kumwayo kumwa ngokuti mabotiri aya pamweni anopitira wedu pamweni akasvipa iwe ungazobodja basi woenda kochera kumwa auzivi kusuka nosabao unokwanisa kutwara ndenda wokwanisa komwa ohoja mundani mudoni wangu ativiri kuita mushambo ndoyo ngokuti asipi mushambo kushoni wekuti tusu tingaita pakati pohomwe wedu.

0: Ndina mkuvo kuti ndida inje kuna Armando Farari Jaime kuti ativunje masoko mazinji onyamasi. Armando Farari Jaime, bostia?
1: Bostia, baba José Manuel. Bostia, na pitire vesti la katianje, juje na basa, oradio, mutambiki, ligunasa, guma, jokanaka.
0: Armando Farari Jaime, rukuguma ushoni, ingatizwe masoko mapolisi wa Republika Mozambique mangwananiana.

0: Ko hamari yangu ndiri kwenda kaja zanga ine pano nzatu Jose Manuel ende kaja zachi wabara kuipata basa tinkondo koma nkwijera ande kwenda kajira zachi ifembu taza kaipata basa tura kuti timizi pano tije mbruzatu
1: Rádio Moçambique e a Monon Sofala Malungero Achisena.

sati vata kusunga uthela uti sunga wena makamba no amina ungava voni vava sati vani nomo aloko.